Edin, mnoho specijalen koncert, ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesni na pokolenie Bulgarii. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kukubent i Ivana na 17 oktombri, Farena

e din mnoho specijalen koncert ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesmi na pokolenie Bulgarii. Kupi bilety na Kupi bilety PG Kukubent i Ivana na 17 oktombri w Arena 4